obserwujecie od pierwszego wejrzenia, że bywasz do kitu. Nie ma to znaczenia, bo z gruntu jesteś.

dzwonić jak żeliwo. Ty otrącisz, ciszę zmącisz. A w tej ciszy taka susza, nawet motyl się nie rusza. Spadną myśli posmalone, wróble zlecą też z jabłonek. Róża wielkim ogniem płonie.

może tak się zdarzyć, że się możesz ogniem sparzyć, gdy ci padnie blask na twarzy. W takim razie trudno, cóż, cóż, trudno, cóż, cóż, cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż. W takim razie trudno, cóż, nie dotykaj dzikich róż. No cóż, no cóż, no cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż.

0: Radio SAR.
1: Cześć, witam wszystkich w programie W Dax Rock. Dzisiaj trzecie wydanie. Miało być znowu budka i nie będzie z powodu tego, że zabrakło okładek do singli i nie dostałem singla. Zacznijmy od piosenki Picture Within, nagranej przez Johna Lorda, byłego klawiszowca Deep Purple, wspólnie z Millerem Andersonem.
2: This is from a solo thing I did called Pictured Within, and it features someone singing the words that I couldn't sing myself. My very good friend Miller Anderson, please, ladies and gentlemen. This is called Pictured Within.

To było Picture with Wind z repertuaru Johna Lorda. Śpiewał Miller Anderson. A teraz piosenka zespołu Innocence. O, właśnie, tak? Innocence? Okej. Okay. No i teraz będzie utwór My Immortal.

To była grupa Evanescence. Następny utwór pochodzi z ostatniej solowej płyty Rogera Watersa, I'm Used to Death. Jest to utwór tytułowy.

I saw it.

happier.

To był Roger Waters, utwór I'm Used to Dead. A teraz będzie piosenka, którą niedawno wykonywał Puff Daddy. No, nazwał ją Come With Me. Ale w oryginale śpiewa to zespół Led Zeppelin i teraz będzie oryginał Kashmir.

Przypominam wszystkim, że dzisiaj trwa do godziny 24 Dzień Kobiet i z tej okazji zabrałem do studia samą swoją dziewczynę, która po przejrzeniu listy utworów, które ma zamiar puścić, stwierdziła, że nie zna piosenki Ginny. Piosenkę Ginny, droga Kingo, śpiewał taki pan, który zakończył swój żywot po zderzeniu z autobusem w Austrii. Ten pan się nazywa Falco, a to jest utwór Ginny.

I to był Falco. Jak usłyszałem pierwszy raz tę piosenkę, to Falco już nie żyłem. Myślałem, że poznałem nowego, fajnego twórcę muzyki. Kolejna na liście jest grupa Deep Purple, też z Johnem Lordem jeszcze w składzie. Teraz będzie utwór Love Conquers All.

To był utwór Deep Purple. A teraz Meatloaf, utwór napisany przez Andrew Lloyda Webbera, Home by Now.

To był Meatloaf, a teraz specjalnie dla Pawła chciałbym puścić coś z repertuaru Dire Straits. Tylko muszę najpierw to znaleźć.

To był zespół Dire Straits. A teraz chciałbym puścić utwór kapeli Queen. Too Much Love Will Kill You.

To był zespół Pink Floyd, a kolejnym zespołem, który dzisiaj zagram, będzie Metallica. Utwór nosi tytuł The Unforgiven 2.

Okej, to był ostatni na dzisiaj przygotowany utwór. Bardzo dziękuję za wysłuchanie mojej audycji. Za chwilę będzie kolejny program w Radiu SAR, a tymczasem muzyczka.

zegarka nie le. Zuj bucik i stąd na fotele. Dla ciebie jarzębiak i kwiaty. Siądź przy mnie na stawie.

Przecież w bicie serca usłyszeć, czy słyszy krzyku porzucone słowa, czy własny sen kołysze. Więc to nie tak, jak było w książkach, więc to nie tak, jak na polanie. Kwiaty w zielonej porcelanie, we włosy wpięta dumie.

arkaniele. Zsuń bucik i stąd na fotele. Dla ciebie jarzębiak i kwiaty. Siądź przy mnie na stawie.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii, nie, z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Witam serdecznie. Mówi DJ Piotrek. Zapraszam wszystkich na audycję Koncert Życzeń, czyli Podaj Dalej. Spotykamy się w każdą niedzielę o 20:30. A co będzie grane, to zależy już tylko od Was. Tak więc wchodźcie na stronkę, wyszukujcie hasła Koncert Życzeń, kliknijcie i piszcie. Albo dzwońcie podczas trwania programu. Telefon 82626. U nas możecie pozdrawiać.
1: Dla Edzia z pozdrowieniami i z podzięki za wspólny wieczór, Rysio.
0: Zamawiać.
2: Kochane radyjko, puśćcie coś fajnego, coś czaderskiego, coś, czym można poszaleć.
3: Jesteś szalona.
0: Życzyć.
4: Z okazji imienin Włodka, wszystkiego najlepszego, 100 lat na roku i oby po trochu. Życzą koledzy z 60B.
3: Jak pisz do tego dnia.
0: I wyrażać uczucia.
5: Choć krótkie spędziliśmy ze sobą chwilę, to jednak wspominać wszystko będę mile. Pani Asiu, kocham panią.
3: Cały mnie.
0: Tak więc pamiętajcie, Radio SAR, koncert życzeń, niedziela, godzina 20:30.
6: I witam serdecznie, Piotrek Norowski, koncert życzeń, czyli Podaj Dalej, czas zacząć audycję, jak w każdą niedzielę o godzinie 20:30. A dzisiaj spokojnie, dzisiaj muszę Wam się przyznać, jestem bardzo zmęczony i nie wiem, co dzisiaj będzie, bo jeszcze nawet nie zajrzałem w tej chwili, ile jest życzeń, ale coś czuję, że jest bardzo dużo, bo na FTP-ie przyszło bardzo dużo, dużo piosenek. Kudłata, widzę, że jest na IRC-u, witam wszystkich serdecznie na IRC-u, witam wszystkich serdecznie słuchaczy i jeszcze raz ponownie w tę pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, czyli pierwszą niedzielę wyrzeczeń. No i od razu pierwsze wyrzeczenie. Mam wyrzeczenie, że nie będę namawiał Kudłatej na to, żeby po prostu zaśpiewała. To jest moje pierwsze wyrzeczenie i teraz i po prostu w Wielkim Poście jej tego robić nie będę. I już otwieram katalog Koncert Życzeń w każdą niedzielę. 1-8-L, piosenka dla Was ode mnie, bo po prostu Was wszystkich bardzo, ale to bardzo gorąco lubię.

No właśnie, mam nadzieję, że to wiesz i ty, że zdajesz sobie z tego sprawę, że słuchasz właśnie, drogi słuchaczu, Radia Sara w Radiu Star, koncert życzeń, czyli Podaj Dalej, audycja każda niedziela, godzina 20.30. A o czym mówiłem? O tym, że można do nas dzwonić. 812626 to jest numer z Akademika numer 3, ale z akademików innych 82626 to jest numer do nas, do Radia Sar, a spoza miasteczka akademickiego 347-2626 to jest numer, pod który możecie dzwonić i zamawiać swoje pioseneczki. Poza tym www.sar.pgda.pl ze stosownymi kropkami w odpowiednich miejscach i tam stosowny odnośnik do koncertu życzeń na pewno znajdziecie. No, bardzo mi przykro, że Wish M dzisiaj tylko witam i spadam, napisał do nas na Ircu. Szkoda. W ogóle na Ircu jakiś taki mały ruch. Nie wiem, czy wszyscy pojechali do domu, ale przecież już są zajęcia i co? No właśnie, a jak sesja? Nie wiem, w każdym razie dzisiaj przypomnę, troszeczkę wcześniej muszę wyjść, ale będzie muzyczka. Jeżeli chcecie zamówić jakąś piosenkę, nawet bez dedykacji, to przyślijcie ją FTP-em do mnie, a ja ją po prostu zostawię i jak już wyjdę, to ona będzie lecieć. Poza tym, co w radiu trzeszczy, co w trawie piszczy, a co w radiu trzeszczy, audycja, niestety, znaczy nie wiem, czy niestety, w sumie bardzo dobrze, bo co? Bo Tomek, który prowadzi tę audycję, dzisiaj gra właśnie już się niedawno rozpoczął koncert jego w naszej konkurencji, mógłbym powiedzieć. Polskie Radio Trójka i koncert, no, to jest wielka rzecz. Dlatego też go nie było w zeszłym tygodniu i teraz też, ale niech mu tam będzie. Słucham, tylko z Irca znikam. Wish M napisał. Dobrze, to bardzo dobrze, to trzymaj się. Trzymaj się, trzymajcie się ciepło. Dzięki bardzo. Pozdrawiam wszystkich, pamiętajcie, piszcie do nas. A ja po prostu co, już się chyba zamknę, bo za dużo mówiłem. Dzieci ulicy, pomóż mi. Tam piosenkę puścimy jeszcze raz od samego początku, a ja przeczytam dla kogo i od kogo, bo to jest bardzo fajne. Dla wszystkich, którzy... Nie, przepraszam, jeszcze raz. Dla tych wszystkich, którzy we wtorek piszą zaliczenie z budownictwa przemysłowego. Mariusz.

No i tak oto, pomóż mi. Dla kogo i od kogo? Jasne, jasne, już mówię. Pomóż mi, dzieci ulicy, dla wszystkich, którzy we wtorek piszą zaliczenie z budownictwa przemysłowego. Od Mariusza. Mariuszku, kochany, powiedz mi, powiedz nam wszystkim, na przykład na IRC-u, trudne to jest i który to już jest termin? Przecież sesja już minęła. No dobra, dobra, nie jestem taki, prawda, dzisiaj wścibski. Słuchajcie, ja wam chcę wam was zaprosić, na przykład, przyjdź i posłuchaj. Każdego dnia spotykasz się z wyzwaniami, które przekraczają twoje możliwości. Problemy w rodzinie, w małżeństwie, w pracy, samotność, wątpliwości związane z wiarą i sensem życia. Zaczynamy katechezy, które są w stanie przemienić całe twoje życie. Zachęcamy młodzież i dorosłych do uczestnictwa w katechezach. Katechezy dla dorosłych i młodzieży w kościele pod wezwaniem świętej Urszuli Leduchowskiej, Gdańsk-Chełm. Swego czasu, między innymi z Mariuszkiem, chyba mówiliśmy o tym, co dobrego może być na Chełmie. No, dużo dobrego. Od 1 marca w poniedziałki i środy o godzinie 19.30 serdecznie wszystkich zapraszamy, jeżeli ktoś by miał ochotę. Jeszcze przypomnę, katechezy dla dorosłych i młodzieży w kościele pod wezwaniem świętej Urszuli Leduchowskiej Gdańsk-Chełm. Od 1 marca w poniedziałki i środy godzina 19.30. Ja to tutaj zostawiam, tą informację, ona może będzie jeszcze czytana. I zachęcam, jeżeli ktoś by chciał, no, akurat go ma takie życzenie na chwilę refleksji, szczególnie właśnie w tym okresie wielkopostnym, przyjść i posłuchać, zachęcamy, naprawdę warto. A u nas w studiu, w Radiu SAR, godzina 20:44 mniej więcej, wysłuchacie Radia SAR, koncert życzeń, czyli Podaj Dalej. Serdecznie dziękuję za wszystko to, co napisaliście, no na przykład taki miły, sympatyczny akcencik. Ale do tego jeszcze powrócę. Na razie po prostu lecimy dalej. A my, co my tu mamy? Lifehouse, You Belong to Me. No, kiedyś się na przykład ten śpiewał, podobny do Slasha, ale nie jest Slashem. Jak on się nazywa? Krawic. You belong to me, yeah. Baby, I belong to you. No dobra, to chyba nie ta audycja, to powinienem zadzwonić tutaj w piątek. Mam, już obiecałem, że zadzwonię, tylko nie wiem jeszcze kiedy. Ale to takie ten, to też mam, to będzie takie też postanowienie wielkopostne, że nie zadzwonię w Wielkim Poście. Na przykład. No dobra, może później. Mariusz, dla ciebie. You belong to me, Lifehouse.

No cóż, no to jest bardzo sympatyczna pioseneczka. Dziękuję. Dziękuję za chwilę odzewu. No coś tam było w poprzedniej piosence, że no jednym kanałem tylko szła. No taką dostałem wersję tej piosenki. Niestety tak musiała pójść, ale teraz już mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Wszystko będzie jak najlepiej. A co ja chciałem powiedzieć? Aha, no chciałem powiedzieć parę rzeczy. Na przykład taka, że fajnie, że nas słuchacie. Fajnie, że tylu ludzi nas słucha, ale co taka mała łączność na kanale ircowym? Coś cicho. Czyżby wszyscy się naprawdę wzięli za naukę? No, nie wiem. Słuchajcie, no ale my lecimy dalej, co w Radiu Trzeszczy dzisiaj. Dzisiaj będzie troszeczkę powtórzona audycja z 30 listopada 2003 roku. No, jak ktoś chce na przykład usłyszeć koncert, to czy dzisiaj jest ten koncert transmitowany na Trójce? No właśnie, to musicie przekonać sami. I oczywiście po usłyszeniu audycji koncert życzeń, czyli podaj dalej, włączyć Trójkę. Na przykład. Dobra, już nie wychwalam naszej konkurencji. Co jeszcze powiem dla wszystkich sarowców? Dla wszystkich sarowców zebranie SAR czwartek, 4 marca, godzina 18, ETI, sala 122. A my lecimy dalej. Dobra. Co my tu mamy dzisiaj? Słuchajcie, dzisiaj co jeszcze pójdzie, to mogę wam nawet powiedzieć. Dzisiaj będzie Maria Koterska, dzisiaj będzie Sweet Noise i Noise i Peja, dzisiaj będzie T-Love i dzisiaj będzie jeszcze... No, dzisiaj będzie jeszcze Toto, ale teraz, w tym momencie i w tej chwili, w tejże chwili, dla The Beściaków z PG i całej ekipy SAR-u. You simply the best, Tina Turner.

No właśnie, Serdicho, piątek 23. Tomasz Klakbur zaprasza. Oj, tam się dzieje. Prawie tyle samo, co w audycji Koncert Życzeń, czyli Podaj Dalej, a nawet jeszcze więcej. Jeżeli chcecie się przekonać, to nie pozostaje wam nic innego, jak po prostu posłuchać audycji Serdicho. Dobra, słuchajcie, ja dziękuję bardzo za wszystko to, co piszecie, nawet na IRC-u, a dla pana prowadzącego to ściskam serdecznie, a dziękuję, kudłata, no, fajnie, dziękuję. Czuję się zaszczycony, a wy słuchacie Radia Sara w Radiu Sara Studenckiej Agencji Radiowej Koncert Życzeń, czyli Podaj Dalej, mówię jak zakręcony, tak jak pewnie na tym chyba na biegach, z wyścigach konnych, 25, Litwojszczyzna, no moja, ty jesteś tak zdrowy, tu przerwał i tak dalej. A co było przed chwilą? Simply the Best, Tina Turner, dla wszystkich debeściaków z PG i całej ekipy SAR-u. Jasne, było i było troszeczkę skróconej wersji, niestety, no tak jakoś wyszło. A później od razu serduszko puka w rytmie cza-cza, Maria Koterbska. No i tutaj się zatrzymam i powiem spokojnie. Czasami trudno wyrazić słowami to, co się czuje, więc tylko powiem, że tą piosenkę dedykuję Ani, a resztę dopowiem jej sam, Mariusz. Jasne, Mariusz, dopowiesz jej tego, to sam, a to, co chciałeś powiedzieć przez antenę Radia SAR, to powiedziałeś. I jeszcze raz powtórzę, czasami trudno wyrazić słowami to, co czuję, więc tylko powiem, że ta piosenka jest dedykowana Ani. A resztę dopowiem jej sam, Mariusz. Serduszko puka w rytmie cza-cza, marynarka szuka w rytmie cza-cza. Gdzie są moje okulary? Wrzeszczy, krzyczy pan Hilary, Maria Koterska. No a teraz znowu dziękuję bardzo dla wspaniałego pana prowadzącego, Kasia z drugiej F, z trzeciego LO. Bardzo sympatycznie, no. Tylko czemu taka piosenka? Tego to ja już nie wiem i się chyba nie domyślę.

0: dzisiaj, żeby to zaśpiewać, musiałam się upić.
1: Całkiem niedaleko, jakby pokój obok, mimo drzwi zamkniętych. O nie, ona tu idzie.
0: Jest sobie mały miś, gruby miś.
2: Dla mnie ty, ja dla ciebie. Dla mnie ty i my nas.
0: Jacek!
3: I can see clearly now, the rain is gone.
4: Pozdrawiam moją nauczycielkę muzyki.
5: No właśnie, i śpiewać każdy może, każdy z kolei piątek przed Sardichem godzinie 21:00 śpiewać każdy może. Tak jak mówiłem, pewnie się tam zapiszę w końcu, jestem taki, prawda, utalentowany, przystojny, sympatyczny, z poczuciem humoru, z, prawda, BM-ą, z domem, samochodem, to już BM-a mówiłem, z poczuciem humoru, o tym też mówiłem, przystojny, wysoki, silny, zgrabny, ładny i powabny. No i niezwykle przy tym oczywiście skromny. Dlatego też Polish boyfriend dla wspaniałego prowadzącego. No, na przykład napisała Kasia. Dziękuję, dziękuję świetnie, dziękuję, naprawdę dziękuję bardzo. Moi drodzy, 82626 to jest numer do nas, do Radia SAR, albo 812626 to jest do nas, do Radia SAR, ale z akademika numer 3. Tylko. Natomiast spoza akademickiego z miasteczka 347-2626 to jest numer do nas. Oczywiście, jeśli dzwonicie w ogóle nie z Gdańska, to tam jeszcze odpowiednie prefiksy, bądź też nie, i 058 to trzeba na pewno. Niezależnie u jakiego operatora oczywiście obchodzicie. Co wam jeszcze przeczytam? Pozdrowienia dla Adamskiego. Pozdrowienia od Jelenia, co majteczek nie zmienia. Pozdrawiam też Wesoła. Jeżeli Wesoł nas słyszy, to bardzo bym prosił, żeby się odezwał tutaj do mnie na kanale ircowym. Bardzo, bardzo, bardzo bym o to prosił. Co jeszcze? Wysłuchajcie Radio SAR, a w Radio SAR Studenckiej Agencji Radiowej koncert życzeń, czyli Podaj Dalej. Niektórzy już narzekają, że już trzeci tydzień na przykład na UG trwa sezon, semestr letni. No pewnie, no, lato idzie, no to trzeba się uczyć, no jak to? No pewnie, że no, wiosna wcześniej, no, przyjdzie, no ale trzeba się uczyć już teraz, nie? W końcu sukcesywne, prawda, uczenie się daje efekty w postaci zaliczenia w pierwszym terminie na sesji letniej w czerwcu. Miejmy nadzieję. Dobra, www.sarpgda.pl i tam stosowny odnośnik do koncertu życzeń na pewno znajdziecie. Słuchajcie nas każdego dnia, o każdej godzinie. Muza, audycje, sport, informacje. To należy już tylko do was, co jest w tej audycji z kolei. Na przykład. Dobra, my lecimy dalej, a my lecimy, jak to mówią, z koktem. Sweet Noise i Peja, ten utwór był w zeszłym tygodniu, ale tak wam się spodobał. Mam nadzieję, że jeszcze raz go dzisiaj usłyszymy. No, no to co, Sweet Noise i Peja. No, tak jak powiedziałem, pozdrowienia od Jelenia, co majteczek nie zmienia. Cokolwiek by miało to znaczyć, to po prostu znaczy.

0: Czadu, więcej czadu. Każda środa, godzina 22. Michał znów powrócił i znów jest na antenie Radia Sari. Znów go można usłyszeć w audycji Więcej Czadu każda środa. Tak jak powiedziałem, godzina 22 bodajże, tak jest. A każda niedziela godzina 20:30 koncert życzeń, czyli Podaj Dalej, który już niedługo będę musiał troszeczkę przed czasem, ale zakończyć. No muszę dzisiaj wcześniej polecieć. Niestety, bardzo przepraszam, ale miło, sympatycznie prawda się tu nam rozmawia i się tu nam prawda mówi. Ja tylko przypomnę o paru takich rzeczach. Proszono mnie, to przypominam. Informujemy, iż ze względu na liczne prośby zainteresowanych, termin zgłaszania zespołów oraz nadsyłania prac na temat Bursztyn może czas na drugim maratonie kreatywności internetowej został wydłużony i upływa dopiero 10 marca, czyli mamy jeszcze trochę czasu. Jeżeli ktoś chce zasięgnąć dłuższych informacji na ten temat, www.maraton.sprintnet.pl. Ja jeszcze powtórzę ten adres: www.maratonsprintnet.pl. No właśnie. To tyle, co chciałem dzisiaj powiedzieć na przykład na ten temat, ale na inne tematy będę jeszcze może i mówił. A na przykład na taki temat, czy był już ktoś z was na na czym? No, już mówię. Na wernisażu, wystawie Świat Tolkienowski? No właśnie, jestem ciekawy, jak wam się podobało. A co jeszcze oprócz Świata Tolkienowskiego? Oscary. Czy wygra Władcę Pierścieni, część trzecia? Nie wiem, być może. Kto dostanie nagrodę za najlepszego aktora i aktorkę? Nie wiem, może Johnny Depp. No nawet nieźle zagrał w sumie w tych Piratach z Karaibu. Później jeszcze też fajnie zagrał w jednym jeszcze innym takim filmie, który z nim oglądałem. Niech zobaczę. Też dziwnego gościa grał w Desperado 2. O, ciekawie, też zagrał. No w ogóle nawet ten aktor ostatnio coś tak mnie nawet tak zadziwia. Takimi nawet dobrze zagranymi rolami. O, tak bym to nazwał. Dobra, ale w każdym razie inny hit wchodzi i za tydzień może troszeczkę o tym powiem. Ale jaki? O tym dowiecie się po tej piosence. Stara piosenka, ale jara. Leroy, Scyzoryk. Dla wszystkich, którzy lubili tą kiedyś piosenkę, kiedyś. No właśnie, tą piosenkę kiedyś, jak tu jest dokładnie napisane. Od razu z góry przepraszam za brzydkie wyrazy, także wszyscy, którzy nie mają pełnych lat, proszę ich o po prostu niesłuchanie.
1: Tu Kielce.

i tak już dosyć tych słów, brzydkich słów. My tutaj gaworzymy sobie na kanale ircowym odnośnie Old Time Radio, czyli koncercie, który był dzisiaj w Trójce. To są goście z Radia SAR, przypomnę. No widzicie, nawet w Radiu SAR mamy takie sławy, które występują w innych konkurencyjnych, co niekąd, poniekąd radiach. Oczywiście wiadomo, że jeszcze dość długa droga przed nami, przed Radiem SAR, żeby mieć taką słuchalność jak Trójka, ale miejmy nadzieję, że wszystko przecież przed nami. No właśnie, www.sar.pgg.pl i tam stosowny odnośnik do koncertu życzeń na pewno znajdziecie. Jeśli dzisiaj czegoś nie zagramy, to kiedy? To za tydzień. Za tydzień jest nowy tydzień, nowy miesiąc, ale oczywiście koncert życzeń, czyli podaj dalej, na pewno będzie. Ruch się zrobił nawet, bardzo dobrze, ale tak jak powiedziałem, nikt nie odpowiedział na pytanie, czy ktoś widział, no właśnie, czy ktoś widział, co widział? Widział wystawę Świat Tolkiena w Zielonej Bramie. No, ciekawy jestem. W każdym razie Leroy, Scyzoryk, dla wszystkich tych, którzy pamiętają te czasy i je lubią po prostu. A teraz coś konkurencyjnego dla Scyzoryka i Leroya. Specjalnie dla małego i Agnieszki. Fasolki, ogórek wąsaty.

0: Studencka Agencja Radiowa znowu nadaje.
1: No pewnie, w Studenckiej Agencji Radiowej, w skrócie w Radiu SAR, koncert życzeń, czyli podaj dalej, audycja dzisiejsza, pewnie odrobinę, ale mówię odrobinę skrócona dzisiaj, odrobinę dosłownie. Ja pozdrawiam wszystkich, którzy nawet z tego, co mam przed chwilą, dosłownie nówka wieści, słuchają nas z Krakowa. Agniesiu, Olu i oczywiście Łosiu Adamie. Serdecznie Was pozdrawiamy, my tu z Gdańska. www.sarpg.pl, tam stosowny odnośnik do koncertu życzeń. No tak teraz muszę mówić, bo niektórzy zarzucają mi, że mam taki seksowny głos, więc dlatego go trochę obniżę, to będzie bardziej seksowny. A może w ogóle będę mówił już tak poważnie i będę się wysławiał, na przykład będę czytał o tak, tak jak teraz czytam z wiadomości z Irca, z kanału ircowego. Mam nadzieję, że wrócą, oby im sława do głowy nie uderzyła. No właśnie, żeby nie zrobili kariery, żeby nikt nie przychodził na ich koncert. Co to? Kto to pisze? Jeny! No, to ja bym, żeby... No, jak to nikt? No, co to jest? Kurde, niech im sława lekką będzie. Kiedy wrócą? Już za tydzień na audycja Co w Radiu Trzeszczy. Następny SMS przychodzi, podejrzewam, że z Krakowa. No dobra, w każdym razie pozdrawiam wszystkich z Krakowa, pozdrawiam wszystkich z Bydgoszczy, pozdrawiam wszystkich również z innych dzielnic państwa polskiego. Notabene, przeczytajcie sobie książkę pod tytułem Stara Baśń. Jeżeli chcecie. Inne książki też możecie czytać. Na przykład. Ale też jest dość ciekawa książka, film był już. Solaris. Jeśli ktoś nie oglądał film i mu się nie podobał, to niech przeczyta książkę. Dobra. Inna rzecz. Tak nie można. No właśnie. Show biznes porwie ich i koniec. Co ja chciałem powiedzieć? A, co my teraz posłuchamy? No świetnie. Kraków, dawna stolica Polaków. Mysrowic i Grechuta. Z pozdrowieniami. To już chyba wiadomo dla kogo.

może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno,

0: Studencka Agencja Radiowa. Nie lęka
1: się, nie lęka się. A w tej chwili nie lęka się żadnego zaliczenia we wtorek, żadnych zajęć w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i nawet i w piątek i sobotę. Po prostu nie lęka się. Dla wszystkich, którzy się lękają.

No i moi drodzy, ja już się z wami będę żegnał, lecę już do domu, niestety dzisiaj muszę. Pozdrawiam wszystkich, którzy tutaj sobie ircuję trochę na ten, na przykład J, kreska, kreska, kreska, K oraz kudłatą. Pozdrawiam wszystkich, z którymi też SMS-uję. Słuchajcie, wy tylko mi odpowiadacie, ale słyszycie mój głos, także jeszcze raz was pozdrawiamy. Pozdrowienia od Asi, od Małego, od Agnieszki, od Jarka, który jest też teraz w Gdańsku i w ogóle od Leoncja, z którym pewnie jutro będę rozmawiał. No i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. Kogo jeszcze mam pozdrowić oprócz kudłatej J, Y, myślnik K? Wszystkich, którzy chcieli być pozdrowieni, a nie są. Wszystkich, którzy czują się zagubieni, a nie powinni. Wszystkich, którzy czują się niekochani, a przecież nie zasługują na to. www.sarpegigda.pl i tam stosowny odnośnik do koncertu życzeń na pewno znajdziecie. Poza tym 812626 to jest numer dla nas, do nas raczej, ale z akademika numer 3. Natomiast z innych akademików 82626 to jest numer do nas, a z 347-2626 to jest numer po prostu spoza miasteczka akademickiego. Może kiedyś, na przykład Kraków, dawna stolica Polaków, a ściślej jeden gość stamtąd zadzwoni i pozdrowi na przykład Leon. No, może kiedyś zadzwoni. No, ale cóż, prawie że niemiło się z wami żegnać, nie powiem, ale już muszę się z wami pożegnać. Chociaż co? Chociaż nie wiem, czy jeszcze się pożegnam, czy nie. Za chwileczkę, bo jeszcze przecież muszę pozamykać. Słuchajcie, ja tylko przypominam, że naprawdę życzę miłych, zdrowych, spokojnych obchodzeń tych 7 dni praktycznie beze mnie i zapraszam na następny koncert życzeń, tak jak w każdą niedzielę o godzinie 20:30 za tydzień, to będzie dokładnie który marzec? 6 chyba, czy któryś tam. Mniejsza z tym, mniejsza o to. Troszeczkę się w tym wszystkim pogubiłem, ale ja was serdecznie żegnam i pozdrawiam i naprawdę dziękuję za dzisiejszą współpracę. Resztę muzyki puszczam. Mam nadzieję, że będzie sympatyczna. W końcu ją lubicie. Chcecie jej słuchać. No a później co? Dżingielek i audycja z 30 listopada 2003 roku, co w Radiu Trzeszczy. Audycja tych, którzy dzisiaj wystąpili w Trójce. Pozdrawiam i żegnam. Do usłyszenia za tydzień. Cześć. Życzę udanego, miłego, przesympatycznego tygodnia. Piotrek Wnarowski żegna się z dzisiejszą audycją, ale muzyka w Radiu SAR pozostaje.

0: Witam serdecznie. Mówi DJ Piotrek. Zapraszam wszystkich na audycję Koncert Życzeń, czyli Podaj Dalej. Spotykamy się w każdą niedzielę o 20:30. A co będzie grane, to zależy już tylko od Was. Tak więc wchodźcie na stronkę, wyszukujcie hasła Koncert Życzeń, kliknijcie i piszcie. Albo dzwońcie podczas trwania programu. Telefon 82626. U nas możecie pozdrawiać.
1: Dla Edzia z pozdrowieniami i z podzięki za wspólny wieczór, Rysio.
0: Zamawiać.
2: Kochane radyjko, puśćcie coś fajnego, coś czaderskiego, coś, z czym można poszaleć.
3: Jesteś szalona, mówię.
0: Życzyć.
4: Z okazji imienin Włodka, wszystkiego najlepszego, 100 lat na roku i oby po trochu. Życzą koledzy z 67B.
0: I wyrażać uczucia.
5: Choć krótkie spędziliśmy ze sobą chwile, to jednak wspominać wszystko będę mile. Panie Jasiu, kocham Panią.
0: Tak więc pamiętajcie, Radio SAR, Koncert Życzeń, niedziela, godzina 20:30.

arkaniele. Zsuń bucik i stąp na fotele. Dla ciebie jarzębiak i kwiaty. Siądź przy mnie na stawie.

wiernych słów w gębie zbyt wiele. Uchlastaj aniołów, mój jezor oparty, gdy se pleni słowem wypowiedzeń.

0: Chciałbym czarnego Rolls Royce'a. I want a black Rolls Royce.
1: I want a black Rolls Royce.
0: Proszę o dwa bilety pierwszej klasy do Honolulu. Two first class tickets to Honolulu, please.
2: Szczerze mówiąc.
0: Te brylanty są za małe. Three diamonds are too small.

szczerze mówiąc. Dobra, szybko, chcę tu drink na drogę, szczerze mówiąc. Lubił nogi, napić mi na grobie, szczerze mówiąc. Jestem roztargniony, a to wina kobiet, szczerze mówiąc. Znowu po nocy wyścig samym sobą, obudź te myśli, wróć do bloku, w końcu się wyśpi. Może w końcu ona się przyśni. Jestem w domu, wchodzę pod prysznic, spuszczam stonsów, możesz to wykpić. Kostki lodu sączą się w whisky, te demony mnożą się wszystkim, ha. Miewam w głowie dosyć dziwne fobie, szczerze mówiąc. Żartem pił serio, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Spędzam życie ciągle swe wewnętrzne zwierzę szczując, ale czas najwyższy spuścić je ze smyczy.

Znowu nocny maraton, nie chcę przestać, kompakt na lato. Ma być ASAP, trochę jak flakon. Na tych wersach w drodze za kasą. Zmiana miejsca, koncert mam w kato. Większość czerwca chodzę za pracą. Ból mnie nęka, biorę panadol. Chcę platyny z nową dekadą, ha? Nocny rajd, bardzo miła droga, szczerze mówiąc. Ale zapach spalin mało mi smakował, szczerze mówiąc. Jeśli spędzasz swoje życie, własne serce trując, czas najwyższy znaleźć antidotum, szczerze mówiąc. Nie wiem jak ty, mało ludzi.